Słyszą Państwo 5 sygnałów testowych. Przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Pozostałe skierowane w skrajnych. Miary sygnały i chcę bardzo dobrze. Martwory się ze mną rzut z niebym miło. No i też masz wejść w ładny sygnał. Chyba odsyczł ładny sygnał. Chyba odsyczł ładny sygnał.